Eni aritra Jesu Kristo. Ivoga mwathani wetu kire kionde kiuma kanywene kai kitharimi na kithe kiumeni na ago mwathani kulega kwaria ntito ciakwa eni bali ntito ciaku nkunyia mono ni kendo gokira deni aritra Jesu Kristo twaromba na wetikia tukauga amen amen and amen da 10:19 eje ni ngwatani weru kire mpainya Meru FM na ani makina material mongera twite ni mongera cia kinya da 12 deni ya Meru FM tukiuga ibwaga ntu mwathani gutwantu kuingi ndongi ya ramisi ra twita Trinity Thursday aramisi kulikidhiro mantu imurungu baba mutana kilundu mudheru aramisi kulikidhiro orogia pura tulari lipo mwerijo mwanja na pura tuketa nambere kwari ndene litura murungu baba mutana kilundu mudheru o aja mutambo nejo Meru FM